Veste ve streamech. Čo právie trenduje na TikToku? Máme na Fajn.

0: Zapni Fajn. Fajn. Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
2: My name's John Ray.